0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w piątek 28 sierpnia na antenie LRT Klasyka. Dzisiaj w Rudominie mieszkańcy i goście wspólnie pożegnają wakacje podczas Goodbye Summer Party. O programie wydarzenia, jego wielokulturowym charakterze oraz znaczeniu dla lokalnej społeczności opowie przedstawicielka Rudomińskiego Centrum Kultury. W drugiej części rozmowy z Łukaszem Pałkowskim zastanowimy się, czy restauracja ma dzisiaj jedynie dobrze karmić, czy również dostarczać emocji i tworzyć doświadczenie, które zapamiętamy na długo. Porozmawiamy także o wpływie mediów społecznościowych na gastronomię, kuchni roślinnej oraz ambicjach Litwy, która chce stać się kulinarnym centrum regionu. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Pasażerowie w Wilnie skarżą się na problemy z przejazdami zamawianymi za pośrednictwem platformy Bolt. Jak twierdzą, część kierowców zaczęła domagać się dodatkowej opłaty poza ceną wskazaną w aplikacji, a w niektórych przypadkach odmawia realizacji kursu. Kierowca Bolta i organizator protestu Vitalis Zigmantas tłumaczy, że powodem niezadowolenia są nagle obniżone stawki oraz, jak twierdzą kierowcy, nieprzejrzysty system opłat pobieranych przez platformę. Według niego przy obecnych warunkach kierowcom coraz trudniej jest osiągnąć satysfakcjonujące zarobki. Bolt odpowiada, że obniżenie stawek ma charakter tymczasowy. Tak sytuację komentuje również kierownik operacji usług przewozowych Bolta, Laimonas Jakštys. Niezadowoleni kierowcy zapowiadają protest. Akcja ma odbyć się 10 września, a jej uczestnicy chcą w ten sposób zwrócić

0: uwagę na warunki współpracy z platformą i wysokość stawek za przejazdy. Potwierdzono tożsamość dwóch alpinistów, którzy zginęli podczas wyprawy na szczyt Korumdu w Kirgistanie. Jak poinformował Departament Spraw Wewnętrznych obwodu oszyńskiego, jedną z ofiar jest 37-letni obywatel Litwy Siergiej Rubcow. Drugim zmarłym jest obywatel Białorusi. W wyprawie uczestniczyły trzy osoby. Trzeci alpinista, również obywatel Białorusi, nadal jest poszukiwany. Ciała dwóch odnalezionych wspinaczy mają zostać przetransportowane do ich krajów pochodzenia. Grupa 2 sierpnia z powodzeniem zdobyła szczyt Korumdu. Dwa dni później alpiniści mieli rozpocząć zejście do obozu położonego u podnóża góry, jednak w ustalonym czasie nie nawiązali z nim kontaktu. Rozpoczęto wówczas akcję poszukiwawczą, w której uczestniczyły służby ratunkowe oraz wolontariusze. Działania były jednak znacznie utrudnione przez niekorzystne warunki pogodowe panujące w górach. Poszukiwania trzeciego członka wyprawy nadal trwają. Goodbye Summer Party to nie tylko koncert, lecz także wieloletnia tradycja wspólnego pożegnania lata przez mieszkańców Rudamino. O tym, jak dobierano artystów, dlaczego wydarzenie łączy różne kultury i pokolenia oraz jak wyglądają przygotowania do imprezy, opowie przedstawicielka Rudomińskiego Centrum Kultury. Początek koncertu już dzisiaj o godzinie 20 w parku w Rudaminie. To Goodbye Summer Party ma symbolicznie zakończyć lato. A jakim pomysłem kierowali się organizatorzy podczas przygotowywania tego wydarzenia?
1: Wydarzenia kończące lato mają dla nas przede wszystkim wymiar wspólnotowy. To naturalny moment podsumowania wakacyjnego czasu, spotkań i odpoczynku, a jednocześnie symboliczne wejście w nowy sezon, szkolny, zawodowy i kulturalny. Chcemy dać mieszkańcom okazję, by jeszcze raz spotkali się w swobodnej atmosferze i wspólnie spędzili czas. Goodbye Summer Party organizujemy od lat i jest już swego rodzaju rytuał. Forma powiedzenia do zobaczenia lato w gronie rodziny, przyjaciół, sąsiadów i wszystkich, którzy chcą poczuć energię wspólnego świętowania. Ludzie przychodzą z rodzinami, spotykają znajomych, poznają sąsiadów, spędzają razem wieczór. Dlatego wydarzenie ma charakter otwartego święta dla wszystkich. Każdy może znaleźć coś dla siebie i poczuć radość z bycia razem.
0: A czym tegoroczna impreza będzie różniła się od innych wydarzeń plenerowych organizowanych w Rudominie?
1: To wydarzenie o wyraźnie koncertowym charakterze, ale to coś więcej niż sam koncert. Liczy się całe doświadczenie. Atmosfera, miejsce, możliwość spędzania czasu z bliskimi i poczucie, że dzieje się coś wyjątkowego. Publiczność oczekuje dziś właśnie takiej różnorodności doznań, nie tylko dobrego występu artystycznego.
0: Program łączy też wykonawców reprezentujących różne style muzyczne. A w jaki sposób dobieraliście Państwo artystów?
1: Publiczność jest dziś bardziej świadoma i ma szeroki wybór. Oczekuje wysokiej jakości, ciekawych artystów i profesjonalnej organizacji, a jednocześnie szuka autentycznych emocji i doświadczeń, które można przeżyć wspólnie. Dlatego łączymy różne style muzyczne i zapraszamy wykonawców atrakcyjnych dla różnych pokoleń. Tak, by każdy uczestnik znalazł w programie dla siebie, niezależnie od wieku i gustu muzycznego.
0: W programie znalazły się także zespoły Ritma Skitej oraz Gabriela Zagarenko i Multikultura. A czy zależało Państwu na pokazaniu muzycznej i kulturowej różnorodności regionu?
1: Tak, to dla nas naturalne i bardzo ważne. Rudomino jest wielokulturowym miasteczkiem, a Centrum Kultury działa na terenie, gdzie od zawsze splatają się różne tradycje i narodowości. Cieszymy się na przykład, że w naszej ofercie w ciągu roku obecnie są wydarzenia związane nie tylko z kulturą litewską czy polską, ale także z tradycją tatarską. Tą wielokulturowość zawsze traktowaliśmy jako bogactwo, dlatego nasze wydarzenia w naturalny sposób muszą łączyć sobie różne kultury i odpowiadać na różnorodne potrzeby odbiorców. Dzięki różnorodności programu młodzi mogą przyjść na koncert razem z rodzicami i dziadkami, a muzyka staje się punktem wyjścia do wspólnych rozmów i budowania relacji między pokoleniami.
0: A do jakiej publiczności skierowane jest to wydarzenie? Czy program został przygotowany zarówno z myślą o młodzieży, jak i też o starszych mieszkańcach?
1: Program tworzymy z myślą o różnych grupach wiekowych, od młodzieży po starszych mieszkańców. Muzyka ma wyjątkową siłę, łączy ludzi mimo różnic pokoleniowych, dlatego tak ważna jest różnorodność programu, która pozwala młodym przyjść na koncert razem z rodzicami i dziadkami.
0: Dlaczego na miejsce imprezy wybrano właśnie park w Rudominie? Jak właśnie ta przestrzeń sprawdza się podczas dużych wydarzeń plenerowych?
1: Park sprawdza się jako przestronna, naturalna przestrzeń dla dużych wydarzeń plenerowych. Łatwo dostępne dla mieszkańców, a jednocześnie wystarczająco duże, by pomieścić scenę, publiczność i zaplecze techniczne. Kluczowe znaczenie ma również bezpośrednie sąsiedztwo parku z siedzibą Centrum Kultury. Organizacja wydarzenia w tym miejscu zapewnia nam pełne zaplecze techniczne, szybki dostęp do sprzętu, pomieszczeń i infrastruktury Centrum Kultury. To znacznie ułatwia całą logistykę przygotowań. To także duże udogodnienie dla zaproszonych gości i artystów.
0: A jak wyglądają przygotowania organizacyjne i techniczne do koncertu z udziałem tak znanych wykonawców?
1: Przygotowania obejmują m.in. montaż sceny i nagłośnienia, harmonogram występów poszczególnych zespołów, logistykę techniczną oraz koordynację z artystami i ich ekipami. Tak, by koncert trwający od 8 do północy przebiegł sprawnie. Dużym wsparciem jest tu bliskość siedziby Centrum Kultury, które zapewnia nam zaplecze techniczne i ułatwia całą organizację. Warto podkreślić, że w naszą działalność włączy się bardzo duża grupa wolontariuszy, co potwierdza, że mieszkańcy uważają nasze inicjatywy za ważne i chętnie angażują się w ich przygotowanie.
0: A jak podczas imprezy zostaną zapewnione bezpieczeństwo uczestników, porządek oraz sprawna organizacja ruchu w okolicy parku?
1: W organizacji tak dużych imprez liczmy zawsze na pomoc lokalnych władz oraz policji. Podczas wydarzenia zapewniona zostanie obecność służb porządkowych, odpowiednie oznakowanie terenu oraz organizacja ruchu i miejsc parkingowych w okolicy parku. Tak, by impreza przebiegła bezpiecznie zarówno dla uczestników, jak i mieszkańców najbliższej okolicy.
0: Dlaczego właśnie warto 28 sierpnia przyjechać do Rudomina i wspólnie pożegnać lato podczas Goodbye Summer Party?
1: Bo to już tradycja. Wspólne pożegnanie lata w gronie rodziny, przyjaciół i sąsiadów, które budują poczucie przynależności do lokalnej społeczności.
0: O imprezie w Rudominie opowiadała przedstawicielka Centrum Kultury. Przenosimy się za granicę. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie, na mocy którego jezioro Ontario ma zostać przemianowane na jezioro amerykańskie. Decyzja spotkała się z natychmiastową reakcją Kanady. Premier tego kraju oświadczył, że dla Kanadyjczyków jezioro nadal będzie nosiło swoją historyczną nazwę, która ma ponad 400 lat i jest starsza zarówno od samej Kanady, jak i amerykańskiej deklaracji niepodległości. Ontario jest jednym z pięciu wielkich jezior Ameryki Północnej i leży na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Od strony amerykańskiej graniczy ze stanem Nowy Jork, jednak około 52% powierzchni jeziora znajduje się po stronie kanadyjskiej. Gubernator Nowego Jorku również skrytykowała decyzję, stwierdzając, że nikt nie będzie nazywał Ontario jeziorem amerykańskim. Trump przyznał, że nad zmianą nazwy myślał już od dłuższego czasu. Nawiązał przy tym do wcześniejszej decyzji o przemianowaniu Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Prezydent zasugerował również, że w przyszłości można byłoby rozważyć zmianę nazw Oceanu Atlantyckiego lub Spokojnego. Od czasu powrotu do Białego Domu Donald Trump podejmuje kolejne działania związane ze zmianami nazw miejsc i symboli kojarzonych z amerykańską potęgą. Część z nich wywołuje jednak sprzeciw zarówno w samych Stanach Zjednoczonych, jak i w krajach sąsiednich. Chiny poinformowały o czasowym wstrzymaniu akcji ratunkowej na pograniczu Nepalu i Tybetu. Powodem jest ryzyko kolejnej gwałtownej powodzi. Po środowej katastrofie w regionie powstały dwa duże naturalne zbiorniki wodne, utworzone przez spiętrzoną wodę. Według chińskich władz mogą one w każdej chwili się przerwać, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla ratowników i mieszkańców. Bilans katastrofy w Himalajach dramatycznie rośnie. Według najnowszych danych zginęły 472 osoby, a ponad 1400 nadal uznaje się za zaginione. Wśród poszukiwanych są setki cudzoziemców. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że wśród zaginionych znajduje się również obywatelka Litwy. Początkowo przypuszczano, że katastrofę wywołało trzęsienie ziemi. Amerykańska służba geologiczna ustaliła jednak później, że przyczyną było zawalenie się lodowca, które uruchomiło serię osuwisk oraz potężną falę wody i rumowiska. Skala zniszczeń jest ogromna. Według danych Czerwonego Krzyża skutki powodzi mogły dotknąć ponad 90 tysięcy osób. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa ma zostać wznowiona, gdy tylko sytuacja pozwoli służbom na bezpieczny powrót do najbardziej zagrożonych terenów. Norwegia żegna króla Haralda V. Monarcha zmarł dzisiaj w wieku 89 lat. Był najstarszym panującym monarchą w Europie. Kondolencje po jego śmierci składają najwyżsi przedstawiciele władz Litwy. Harald V od poniedziałku przebywał w szpitalu, gdzie był leczony z powodu infekcji bakteryjnej. Król przez dziesięciolecia pozostawał jedną z najważniejszych postaci norweskiego życia publicznego i cieszył się dużym zaufaniem społecznym. Jak podkreśla korespondent radia LRT w Oslo Manta Stomkunas, Harald V był przez zdecydowaną większość Norwegów bardzo lubiany. Dla wielu mieszkańców kraju był symbolem stabilności i ciągłości norweskiej monarchii. Zgodnie z zasadami sukcesji, w chwili śmierci monarchy jego następca automatycznie staje się nowym królem. W tym przypadku tron po Haraldzie V obejmuje jego syn, dotychczasowy następca tronu, książę koronny Hakon. W Chinach błyskawicznie rośnie popularność tzw. mikrodram, bardzo krótkich seriali tworzonych przede wszystkim z myślą o oglądaniu na ekranach smartfonów. Wraz z rozwojem tego rynku chińskie władze wprowadzają jednak nowe zasady. Od września twórcy pionowych seriali będą musieli wyraźnie informować widzów, jeżeli prezentowane treści zostały stworzone przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Nowe regulacje mają również ograniczyć mechanizmy, które zachęcają użytkowników do wielogodzinnego oglądania kolejnych odcinków. Platformy nie będą mogły wykorzystywać algorytmów w taki sposób, aby skłaniać odbiorców do spędzania nad mikrodramami nadmiernej ilości czasu. Władze reagują w ten sposób na ogromną skalę zjawiska. Krótkie, dynamiczne historie można oglądać jedną po drugiej, często w podobny sposób jak krótkie filmy publikowane w mediach społecznościowych. Dyskusja dotyczy jednak nie tylko czasu spędzanego przed ekranem czy wykorzystania sztucznej inteligencji, ale również samej treści mikrodram. Reżyserka tego typu produkcji, Jen Jurukis, zwraca uwagę m.in. na pojawiającą się w nich przemoc, szczególnie wobec kobiet, oraz mizoginistyczne motywy. Jak podkreśla, historie romantyczne nadal mogą przyciągać miliony odbiorców, ale nie powinno się w tym celu niepotrzebnie przedstawiać krzywdzenia kobiet. Skala popularności tego formatu jest już ogromna. Rynek mikrodram w Chinach pod względem przychodów wyprzedził tamtejsze kina, a krótkie seriale oglądają setki milionów ludzi na całym świecie. Nowe przepisy mają więc uporządkować branżę, która w bardzo krótkim czasie stała się jednym z najważniejszych nowych segmentów chińskiej rozrywki. Koncern Meta zgodził się zapłacić 17 miliardów dolarów oraz wprowadzić dodatkowe rozwiązania mające zwiększyć bezpieczeństwo dzieci korzystających z Facebooka i Instagrama. Porozumienie ma zakończyć jeden z najważniejszych procesów dotyczących wpływu mediów społecznościowych na nastolatków oraz rozstrzygnąć pozwy złożone przez dziesiątki amerykańskich stanów. Sprawa dotyczyła m.in. zarzutów, że mechanizmy stosowane przez platformy społecznościowe mogą prowadzić do uzależniającego korzystania z aplikacji przez młodych użytkowników. W ramach ugody Meta ma nie tylko wypłacić wielomiliardową kwotę, ale również wdrożyć nowe środki ochrony dzieci i nastolatków na swoich platformach. Choć 17 miliardów dolarów to ogromna suma, stanowi ona jedynie część przychodów koncernu, które w ubiegłym roku wyniosły około 200 miliardów dolarów. Prokurator generalny w Kalifornii Rob Bonta podkreślił zawarte porozumienie jako zwycięstwo rodzin w całych Stanach Zjednoczonych. Sprawa wpisuje się w szerszą debatę o odpowiedzialności największych firm technologicznych za wpływ mediów społecznościowych na najmłodszych użytkowników. Czy do restauracji przychodzimy jeszcze tylko po to, aby dobrze zjeść? A może coraz częściej oczekujemy emocji, wyjątkowego doświadczenia i potrawy, którą warto pokazać w mediach społecznościowych? Zdaniem Łukasza Pałkowskiego nawet najdroższe składniki i najbardziej efektowne techniki nie robią już takiego wrażenia jak smak, który potrafi przywołać wspomnienia z dzieciństwa. Nasz gość opowie również o rosnącej popularności dań roślinnych i napojów bezalkoholowych oraz obali kilka mitów dotyczących pracy szefa kuchni. A może w Twoim doświadczeniu był jakiś przykład składnika, który kiedyś zostałby wyrzucony, a dzisiaj dzięki pomysłowości kucharzy otrzymuje w kuchni drugie życie?
2: Ja miałem w swojej praktyce całkiem dużo takiego doświadczenia z czymś o nazwą R&D, czyli Research and Development. Dokładnego tłumaczenia na język polski teraz nie powiem, ale to czyli odnajdywanie, wynalezienie jakichś nowych technik i ciekawostek, jak można i zapobiec pewnym czynnikom w kuchni, ale także jak można coś stworzyć w całkiem ciekawy sposób. No i tam dużo pracowaliśmy z różnymi obierkami, to co zazwyczaj wyrzucamy, jakieś tam skórki od warzyw. Takie rzeczy naprawdę można przekształcić i w bardzo dobry sos. I ta praktyka jest naprawdę wykorzystywana w Japonii, kiedy za pomocą takiej pleśni kodzi tworzy się czy to soję, czy to przeróżne pasty miso, ale te pasty miso można stworzyć nie obowiązkowo z soi, czy to z grochu, ale można na przykład stworzyć taką pastę z obierków, od ziemniaków, marchewki, tylko to wtedy potrzebuje trochę więcej wiedzy, trochę soli, trochę kodzi, trochę wody i masz w końcu coś, co ma mega umamiczny smak. Też bardzo pomaga w tym wszystkim suszenie i mrożenie, bo na przykład ja staram się w kuchni nigdy nie wyrzucać właśnie takich różnych blonek, tłuszczyków skrajanych z mięsa i następnie to wykorzystuję też do produkcji sosów. Co robię z pomidorami, że miałem przez wiele miesięcy danie, które potrzebowało tylko samego tego miąższu pomidora, czyli nie była potrzebna skórka, ziarenka nie były potrzebne, ale następnie ja to wszystko mroziłem i z tego produkowałem taką rzecz o nazwie woda pomidorowa, czyli taki koncentrat z pomidoru, który też ma bardzo dużo takiej zielonej kwasowości, bardzo dużo takiego umamicznego smaku i jest przezroczysty, nie tak jak sok z pomidorów. I to właśnie produkuje się z zamrożonych różnych obierków z pomidora. No to czyli dużo jest możliwości. Na pewno w tym wszystkim pomaga czytanie wielu książek. Moim zdaniem, że kuchnia właśnie japońska, chińska bardzo często wpływa na ten cały zero waste, ale też moim zdaniem, że kuchnia krajów skandynawskich. Naprawdę ten taki ruch kuchenny New Nordic, czyli New Nordic Cuisine, bardzo wpływa na to, aby starać się jak najmniej wyrzucać i czyli jak z tych wszystkich rzeczy, które zostają, można zrobić coś ciekawego.
0: Czy ta filozofia zero waste jest właśnie realnym sposobem pracy profesjonalnej kuchni, czy może raczej atrakcyjnym hasłem, które trudno w pełni zrealizować podczas codziennego serwisu?
2: To może być i atrakcyjne hasło, ale także to może być coś bardzo wartościowego. I ja przyznam, nie jestem najlepszym przykładem człowieka zero waste, czy to w życiu moim osobistym, czy to w życiu profesyjnym. Chociaż właśnie te planowanie na kuchni bardzo mi pomaga. Tylko mówię, to potrzebuje wiele czasu. Ja w życiu osobistym nie mam tyle czasu, aby tak wszystko planować. I moim zdaniem, że jednak może czasami z tym wszystkim jest więcej atrakcyjności, niż realności. I nawet w ostatnich miesiącach Gid Michelina wycofuje zieloną gwiazdkę z tego powodu, że rozumieją, że to bardzo trudno skontrolować. Ta zielona gwiazdka była niby za ten cały zero waste, równoważoność w kuchni, aby jak najmniej się wyrzucano, jakieś takie też ideologiczne poglądy na to wszystko. Ale jak to skontrolować? No bo przecież nieraz były artykuły, jak na przykład restauracja otrzymuje zieloną gwiazdkę, a na przykład później wiemy, że ta restauracja nie segreguje śmieci. No i taki myślisz, czy to naprawdę ma prawo bytu, czy nie? To jednak jest bardzo trudno skontrolować i to chyba taka bardziej sprawa sumienna.
0: A też kolejna tendencja, która właśnie pojawiła się przez ostatnie lata i zmieniło się też zainteresowanie nią, to kuchnia roślinna. A czy goście rzeczywiście teraz jedzą mniej mięsa, czy to tylko częściej o tym mówią?
2: Na pewno. Goście jedzą coraz częściej

mniej mięsa i warzywa, owoce, strączki i przeróżne inne formy kuchni roślinnej teraz są bardzo atrakcyjne. Ja zawsze staram się też układać tak menu.

0: kuchni i restauracji musimy właśnie się dostosowywać do tych potrzeb. Kuchnia roślinna, jeżeli mówimy o kuchni roślinnej, moim zdaniem jest bardzo atrakcyjna. Naprawdę można wyczarować wiele ciekawych rzeczy, tylko moim zdaniem wtedy czasami musimy trochę tak wyjść za ramki, szukać bardziej ciekawych składników, bo chyba też widzimy takie tendencje, że jeżeli kuchnia roślinna, to bardzo często spotkamy tam baklażana, selera, czy to steka z selera, czy to jakoś baklażana zapieczonego. To trochę staje się takie nudne. I można na to spojrzeć w ciekawszy sposób, bo na przykład teraz w restauracji serwuję takie pierogi, które są z gryką i z grzybami. I moim zdaniem to jest bardzo fajna alternatywa do tych pierogów, czy to koldunów mięsnych.
1: A czy właśnie dania roślinne nadal bywają traktowane jako mniej atrakcyjny zamiennik, czy może to też być pełnoprawną wizytówką restauracji i co jest najtrudniejsze w jego stworzeniu?
0: Ja to raczej widzę na dany moment ze swojej perspektywy, że raczej czasami traktuje się jako zamiennik czegoś, ale jeżeli miejsce, jeżeli ten projekt, ta restauracja jest dedykowana właśnie kuchni roślinnej, no to wtedy to już cały ruch, to już całkowicie inaczej spostrzega się te produkty i to może być mega atrakcyjne. Nawet są restauracje z 3 gwiazdkami Michelina, które są po prostu całkowicie roślinne, czyli wegańskie.
1: Jakie oczekiwania klientów najbardziej zaskakują dzisiaj kucharzy? Czy to możliwość modyfikowania dań, specjalne diety, alergie, estetyka podania, a może szybkość obsługi?
0: Myślę jednak, że teraz, kiedy człowiek jest tak przenasycony wszystkim, bo mamy wszystkiego w takim dostatku, że aż trudno sobie wyobrazić, to jednak człowiek teraz chyba jest szokowany czasami emocją, która może być spowodowana pewnym daniem, czy to jakimś pewnym elementem w restauracji. I tu jako bardzo prosty przykład z mojego byłego miejsca pracy, to mieliśmy po prostu chleb. Chleb żytni i ja wiedziałem niejednokrotnie, jak ludzie jedząc ten chleb żytni mieli naprawdę łzy w oczach, po prostu mówili, że to mnie przenosi do dzieciństwa, w taki sposób, nie wiem, przypominam, jak tam z rodziną mieszkaliśmy w bloku, na pierwszym piętrze była piekarnia i identyczny był zapach. I to jest moim zdaniem właśnie sztuka kulinarna, aby za pomocą dania przekazać emocje. I właśnie ta emocja już, no teraz szokuje, naprawdę wielu ludzi szokuje, bo najdroższym składnikiem nikt nie będzie zadziwiony. Najdziwniejszym podaniem, tam suchy lód, azoty i wszystko inne, no to już po prostu robi się trochę kiczowate. A ta emocja, taka czysta emocja, to nawet jest teraz uważana za największy trend, za największą tendencję w kuchni. Właśnie, aby dania wywoływały emocje. I dlatego teraz na przykład w menu mam pączek. Po prostu pączek taki, jaki kiedyś piekła czy to mama, czy to ja sam, czy to babcia, który jest na wytrawnie, ale ja na przykład jedząc ten pączek, to trochę sobie tak do dzieciństwa wracam.
1: Właśnie mówiąc o tych emocjach, to jak myślisz, współczesny gość dlaczego przychodzi do restauracji? Tylko po to, żeby dobrze zjeść, czy też może przeżyć coś, czym będzie mógł podzielić się w mediach społecznościowych?
0: O tak, media społecznościowe na pewno mocno wpływają, ale to chyba zależy od tego, kim jest ten gość. I właśnie jeżeli ten gość bardziej sobie szanuje te takie bycie z kimś w restauracji, spędzanie czasu, rozmowy, a nie jakieś tam posty, zdjęcia w mediach społecznościowych, to on przyjdzie tu przede wszystkim nawet nie po to, żeby zjeść, żeby czegoś nie napić, ale bardziej po to, żeby dobrze spędzić czas właśnie z tym, z kim przychodzi do restauracji. A ktoś przychodzi tak naprawdę pracować dla mediów społecznościowych i naprawdę nie ma w tym nic złego, bo jeżeli ktoś uważa, że właśnie te takie zdjęcia do mediów społecznościowych z pewnej restauracji, z jakimś daniem, to coś wyjątkowo dobrego, to dlaczego nie? Głównie, aby człowiek przyjdąc do miejsca, do lokalu, wyszedł szczęśliwy chyba. A z jakim celem przychodzi, to już chyba zależy od człowieka. Oby tylko dobrze spędził czas. Mhm. Oby nie siedział ponury, nie był smutny, ale żeby dobrze spędził czas i coś dla siebie z tego bycia tam wyniósł.
1: A też może zauważyłeś, że jak Instagram czy TikTok wpłynęły na sposób komponowania oraz podawania potraw? Czy zdarza się tak, że danie musi najpierw dobrze wyglądać na zdjęciu, a dopiero później liczy się tylko jego smak?
0: O tak. O tak, na pewno danie musi być inne.

0: Instagramowe. To jest bardzo ważne, aby wizualnie danie wyglądało dobrze, nie tylko właśnie patrząc na to danie, ale też aby przez kamerę to też dobrze wyglądało. To jest moim zdaniem bardzo ważne, bo jednak teraz najlepsza reklama to jest właśnie zdjęcie umieszczone przez gościa na mediach społecznościowych, co powoduje, jeżeli to zdjęcie wygląda atrakcyjnie, wygląda dobrze, to jest bardzo duża szansa, że ktoś, zobaczywszy to, zechce przyjść do tego miejsca. To więc to musi wszystko wyglądać estetycznie. Moim zdaniem, co nie musi być naprawdę w daniach takich, jak robimy w stylu bistro, to te dania nie muszą być idealne, bo to trochę wtedy nie odpowiada tej całej żywości, takiej energii. Bardzo ważne, aby te danie, jeżeli mówimy o stylu bistro, nie byłoby idealne. Ono musi być takie żywe, takie nawet trochę buntownicze, czymś wyjątkowe, ale nie musi być idealne. Tam nie musi być wszystko z pincetą idealnie poukładane, no bo wtedy człowiek takie danie odbiera jako bardzo drogie. Czyli wszystko, co jest idealne, wydaje się człowiekowi, odbiorcy, gościu bardzo drogie. A jednak nie wszystko musi być bardzo drogie w tej koncepcji.
1: O pracy szefa kuchni rozmawialiśmy z Łukaszem Pałkowskim. Natomiast słuchaczom o imieniu Patrycja, Aleksy oraz Augustyn przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już w poniedziałek o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia.